tojo. Sej, rad bih daj z njimi kusoj cajc pjet kajšno lijepu zapoju. Ma prav jo, de tam hor, prav neč vina ni. Bom malč